możliwy statki, że muszę w pustynię, że to z letnich wrata, Krzyż się prawą smiluje, znikar prazny plata, ustające prawa ja, kto wiesz, tam bez kucie.